To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić, Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Вертання. У стілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

Dnes majeme besedu s kierovnikom Udajského spoloka Rokaš Viktorom Jancom, znamným nerem na Podkarpatiu aj po všetkoj Ukrajini, kompozitorom i spivakom. 18 rokov tomu, rozumijući, što pešući hudući akademičnu muziku simiju ne prokormeš, Viktor zrobil smilý krok. Bere folklorní rusinské texty i píše do nich rokovou muziku. Tak se rodil Рокаш. Синтез ушов фантастичний. Фанатами цієї гудацької фолк-рокової банди стала молодеж не лише у нашому краю, а й на території других областей України.

ani raz jem jej nemal na sobi. To tyž zabrali. I zabrali mi kantar z konia, česnok do jednu hołowku wzięli i što chotili to brali. Nie dumajte sobie, że to le mi zabrali. Jak wpadł do seła, to tak jak sarancza. To nie 50, a tysiacze. Ludzie na drodze rozzuwają, rozhartając kapot z kożuchiu, to nie tak, jak było dokoli. A choćby i za nimcia położył czelowi głachy do łady, albo do szafy i byle. Dneska każdy terpny i chowat w kanturu, albo zakopuje do zemli, bo nie pełna chody na kole prytut bandyty. Berut palat biut. Iż to im zrobisz? Taka rosyjska kultura i huniankoła chwalba. I bilsze tam takich naszych jest, bo im zberekowiane pyszut tu listy na naszą zgubu, czom my nie idziemy do Rosji. Pyszut, że tam raj, a my znamy, jaki tam raj. Lem najony nie pyszut tu i najny pochwalajut, ale na idut same, bo i tak w Ameryci kus się popsuwało, a w Rosji bardzo dobry, chliba dost. Lem jak budę robił od swytu do zmerku, to dostanę 60 deka zerna. I jak maje troje albo czetwero ditej, to budę żył. Napisz mi, czyż Stefan Hudak już odyszł do Rosji, bo win pierwszy komunist, win tu takie listy pisze. Winem to tu jedną gazetę komunistyczną czytać i wsio wiryt tej gazety. I nam tu takie listy, jak win pisze, duże szkidliwy, bo się Polakę dowidują i zaraz skażą, o wy Rusiny, wszyscy komunisty, to marsz do Rosji. I kto zna, aż to budę znamy, ty nas psich nie wyrzenut. My dobrze znamy, jakie tam życia. Ja wam pisał, synowe, sitte sobie spokojno i proste boha, by się to ta zaraza nie perekotyła tam do was. Ale ja wydżu, że już się kociat i korinia puszczat, bo jej same nasze ludek leczut. Dalsze dowidujesz się, kto jest witom, to teraz nie je witił, lem szołtyse po hromadach. A szołtysą jest Seman Skrypak, dobry człowiek, sprawiedliwy i czesny. Gminy i posterunku nie je w Gadeszowi, bo popalili partyzany. To gmina i posterunok powtikali do Sankowy i tam prowadzać swój uriad. Toj noczy spalili partyzany mist niże Małastowa i na Lisnictwi i w Ropyci spaleny. W Łosiu tyż spalili mist. Stefanu Humeckomu, Farmington, pyszut z rodnego seła Uścia Ruskoho, Gorleckoho Powita, pide datom 21 listopada 1946. Bandy lisowe dalsze grasują po naszych sełach, rabują gospodariu, zabierają chudobu, swyci, masło, chlip, preodiwu, a teper pozabierali nawet chłopciu z dejakich seł do swojego wojska, a imenno to te liczniki, że były poklikane na służbę w polskiej armii. Zahorozyli im, że jakby kotry odważył się uteczy do swojej chaty, to spalat i wystrilają ciu rodynu. Banda robi teper straszną bidu. Niedawno spalili mosty na ważnych drogach. Magura Gładyszył, Klękił Kałosie, a trzeci miast w Brunarach. Narobili wielkiej szkody i bidy nam gospodariom, bo nie ma kady furmankami parej chaty, tylko się toplat ludę po wodach. Pereselenie u nas dalsze podążaje się. Teper polskie własne wydali znowu afiszki, że kto żyłaje, może wyjeżdżaty na zapadną Ukrainę. U nas ludę mówią, że to na pewno budą wyhaniaty wsich. A tu listy ze wschodu przychodzą niedobry. Stare pereselenci prosią, żeby pilnowały ich chysz. Widno, dumają jeszcze wertaty się. Petru Kiecu w Great Meadows, pyszut i z Jasiunky, Gorleckoho Powita, pod datą 12 listopada 1946. W piśmie dziękuję za pakunok, jaki pouczyli w poriadku, a dalsze pyszut. Na nas bardzo bida, bo zme zniszczeny. Korołu mamy, lem jedno, a konia nie mamy. Eł, za zimy miesiące front stojał. To tak nas zniszczyli, że to ane opisaty nie można. Ledwo przy życiu nas leszyli. A teper jeszcze hirsze. Wodne się trzeba bojaty i w noczy tak samo. Bo w noczy przychodziat, to że to chocze, to wozmy. W chyrze siedzimy w toj, że ste nas leszyli w niej. Ale już na nas letyt. Zasyłamy wam 60 deka hrybiu. Petro Kiec pouczył pismo także od szwagieryny Antoniny Szkymba z Sowieckiego Sojuza, doczki Andrzeja Pelesza z Jasiunky. Jej adres jest taki: Charkowska Oblast, Bliznecylski Rajon, Seło Stepaniłka. Antonina Szkymba. Pod datą 20 sierpnia 1946 ona pisze, że nie może przywyknuty do toho życia na Ukrainie. Chliba jest dost, bo pisze tak. Chliba dost, po nim chodymy, ale wody dobroj nie je i drą na opał, to się jej cne zahoramy. Merzeńczyma pisze tak. Oj chory nasze chory, jak nam było dobry w naszych chorach. Wodu sme mali dobru, drow było z kilku chotiu palety, a heł nyło odyny drow, lem hnoją palimy. A wody na ciłe seło 200 dni. I jeszcze toho roku dojdżu neje ciłe lito, to wszystko wyschło. Jakby sme się jeszcze raz dostali do swoich hir,

to byśmy ich ci uwali, bo nam najlipsze było doma. My żyli po witrium, choćmy nie jeli chlip przenyczny. K tym dwom pismam Petro Kiec dodaje od sebe taki komentar. Doroha redakcja, ja dostał dwa listy z kraju od swoich szwagieryn. Jedna jest w Sowickom Sojuzie, a druga w Polsce. To ta Antonina, co się peresyliła do Sowickiego Sojuza, była wydana do Sała Wołowec. To są interesne pisma, bo to taż, co stała się doma, pisze, że wodny na nich strach i w nocy strach, bo co chocze, to soj wozmy, znaczy, że lisowe bandyty im wsio zabierają. A to ta w Rosji zowsim nie znaje, że to się wody tepr w naszych chorach, bo pisze, że jakby się tam dostała, to by to tu bidu ci ułała. Prawdu powiadają ludzie, że wsiadywał dobry, gdy nas nie ma. Aż to ona pisze za mojego brata, że się mu złe powęło, bo jego chłopiec stratył ruku i jedno oko, tak to ona pisze za mojego brata Filipa Kieca w Banycy. On tam jest blisko koło nich. Chłopiec był na polu, naszą odstawioną tam minu, wziął do ruky na ostrożno i stało się nieszczęście, bo mina wybuchła.

Droga. Kiedy bym na psy zeszł, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zeszł, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załatwiał, to bym był może...

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze stiszkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w stiszku, od spekę i zliwe, guzeriami do góry, kołosiom dolejno.

pozytywne wody, czy czywienny zmerz, czy czywienny zmerz. Nie znam ona de policji, zawsze w okawach policji, prosto słomy gier, prosto słomy gier. Prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier, prosto słomy gier,

0: dążyć pragnę.
1: Karaja din karajba jest. Da karajba al makrajme wierinnych.
0: Karajlik ba ujał mamen. Estinim ni tasla mamen.
1: Har adam ne men sila mamen.
0: Didin anen bahenamen.
1: Estinim ni horle majmen.
0: Dajat ne da cajpa majmen.
1: Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył. Obdarzył wszystkich bez różnicy. A ludzie do rozmyślań skorzy. Wielu religiom dali życie.
0: Bardu mi za przygodę
1: innych pójść w świecia
0: kandę.
1: Mądrość usła zdobywać w naukach.
0: Dumianen kylhande.
1: Walczę przeciw gusłom zwierzałem. Nowych dróg pełnych światła szukam.
0: Jatlarda
1: godle nasze prastarą wiarę.
0: Zrozumie
1: młodym połączone.
0: Niech rozwieje się
1: norma. Baramen.
0: Niech nastanie
1: din dzień uspa.
0: Upragniony.
1: O menim belgimdi.
0: Cykma
1: tunokluktam. Mienim kisencimdi.

0: kości, wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, to ciało nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

wolności mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękno znak.

u stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru salchwiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi niepojęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeżymi ślady, czy samej pamiętam.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LM FM.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwieracza żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku. Deż twoje kryła. Tołdy jeszcze w dobie kremenia kresanego wsim po drodze było. Dawał je z im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. W uszelkę oszalenilym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków. Tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalmy lamgiuszkę śpiewał. Nad stepą wran kriacze. Z ogoneną lemkiuską dolą perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potička.

0: Jeden jeleń,
1: dwa dubaczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: jak patyczok,
5: szyszko wronkił,
6: siniszyneczok,
7: pisałem łoron,
8: dziewięć drozdił,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was zabijeczu.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

Javožno, na kišťu narodu moho na plodotvornom fosfori vyris lis berezový. Konári kvítňom zelené, prorečte slovo. Šumom bez vítru promovte, tišinom bez šumu, slovom bez slova povíčte, jak tu bylo. Adže z toj zemlí rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jednu, što neznaňom bolit. Či to zapravda tak bylo, že až i tu neklačali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachidnim pisku klaczaty nie znali. Berezy od stydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworni soli, wyris lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ste wyrosły na soli narodu mogo.